Sa ma kakche ou, se ne touti nou, aba. Se woun nye ya, je se woun sanka ya. Sechi, mi an sechi. Ebe kwa, ba ti okey, ne jina.